0: edang lata apui langka manalam tukang
1: nante
0: mansaung ang tilong manbang ni maribulan
1: nane
0: nae edang lata bulan.